0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewniał duchowej bliskości z poszkodowanymi oraz dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną.
2: W telegramie Leon XIV zapewniał duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością w obliczu tej tragedii.
1: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
3: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
1: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
4: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Pobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Przed nami audiencja z Ojcem Świętym Leonem XIV. Tak jak wiadomo, w związku z tym, że są upały w Rzymie, to audiencje są teraz w Bazylice Świętego Piotra. Bardzo wiele osób przybyło na audiencję. Niektórzy się nie mieszczą w Bazylice, więc są przy Bazylice bardzo blisko. Ojciec Święty pozdrawia wiernych zarówno właśnie tutaj w Bazylice, jak i przed. Na ile jest to możliwe. Jest to szczególny czas. Są tutaj także nasi rodacy właśnie w Bazylice Świętego Piotra. Widać ludzi z całego świata i też widać tych, którzy mówią, że są właśnie z krajów też, gdzie Ojciec Święty był wcześniej jako generał, a teraz wybiera się jako papież. Jak wiemy, wybiera się do Francji, a potem do Ameryki Południowej. Powiem tylko, że jeśli Państwo wybierają się do Rzymu i chcą właśnie być tutaj, w ten sposób spotkać Ojca Świętego, to bardzo ważne, żeby być jak na przykład jako po siódmej godzinie, praktycznie być po siódmej godzinie. I w ten sposób można być właśnie i pozdrowić papieża. Tak więc jest to możliwe, po prostu trzeba być wcześniej, ustawić się przy tych barierkach i w ten sposób można pozdrowić Ojca Świętego. Jest to niezwykła łaska i niezwykły skarb. Ojciec Święty przychodzi przez Bazylikę i pozdrawia wiernych. Jest to też szczególna okazja, bo kiedy papież jest na placu Świętego Piotra, to wtedy przejeżdża, a kiedy jest w Bazylice Świętego Piotra, to podchodzi do wiernych. Dodam, że transmisja właśnie jest na portalu Vatican News, w mediach społecznościowych Vatican News w języku polskim. Korzystając z tej okazji, kiedy czekamy na audiencję, chciałbym właśnie wspomnieć o tym, że Ojciec Święty Leon XIV przekazał swój, można powiedzieć, temat na orędzie, które będzie na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia każdego roku. W tym roku, znaczy najbliższy 21 stycznia 2027 roku. I tematem są słowa rozbroić technikę, służyć pokojowi. Tak jak podkreśla Karol Darmoros w swoim artykule na portalu Vatican News, papież chce zwrócić uwagę na odpowiedzialność polityków oraz zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji militarnych. I teraz widzimy też, że są wierni z Kolumbii i proszą o modlitwę Ojca Świętego w intencji Kolumbii.
I są wierni także z Chiclayo. Chiclayo te espera, czyli czeka na ciebie Chiclayo. Tam właśnie był Ojciec Święty, biskupem w Peru, w tej diecezji. Wracając do Światowego Dnia Pokoju i tematu, to dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka informuje, że Leon XIV zachęca całą ludzkość do promowania godności osoby ludzkiej i budowania pokoju, poczynając od rozbrojenia techniki. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy działają w sferze politycznej właśnie. I ważne jest, że sztuczna inteligencja nie zadecyduje za człowieka. Papież przypomina słowa encykliki Magnifica Humanitas, że nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega Ojciec Święty przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua
1: Teraz Ojciec Święty rozpoczyna audiencję generalną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati.
1: Z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże. Teraz ten sam fragment Pisma Świętego będzie przeczytany w innych językach, także w języku polskim.
2: A lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.

0: Leitura do livro do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor.
1: Kraton. من سفر رؤيا يوحنا لذلك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه له المجد والعزة أبد الدهور آمين ها هو دآت في الغمام ستراه كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين أنا الألف والياء هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير كلام الرب
2: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium.
4: Drodzy bracia i siostry, piąty rozdział Konstytucji Soborowej Sacro Sanctum Concilium poświęcony jest rokowi liturgicznemu. Na tym właśnie zagadnieniu chcemy się dziś zatrzymać, aby ukazać jego znaczenie w życiu każdego wierzącego. Przede wszystkim należy przypomnieć, że określenie cyklu świąt chrześcijańskich mianem roku liturgicznego upowszechniło się w języku kościelnym dzięki dziełu sługi Bożego Pata Prospera Guerangera.
3: W
4: encyklice Mediator Dei papież Pius XII stwierdza, że rok liturgiczny nie jest zimnym i bezwładnym przedstawieniem spraw dotyczących się minionych czasów, ani też prostym i czczym przypomnieniem wypadków z dawnych wieków. Jest to raczej sam Chrystus, który trwa w Kościele swoim i kroczy drogą ogromnego miłosierdzia swego, którą rozpoczął za swego doczesnego życia, aby dusze ludzi zbliżyły się do Jego tajemnic i nimi niejako żyły. A te tajemnice zaiste bez przerwy żyją teraz i działają. Rok liturgiczny należy zatem rozumieć jako nieustanne uobecnianie dzieła zbawienia, którego Chrystus dokonuje w historii.
3: Con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù morto e risorto.
4: Przymierzając ten cykl czasu, Kościół pozostaje w żywym kontakcie z odkupieńczym działaniem Pana, dzięki czemu wszyscy wierni zostają napełnieni Jego łaską. Spotkanie z Jezusem, który umarł i zmartwychwstał dla nas, jest celem, do którego Kościół

0: Polskim, Dies Domini, naucza, że niedziela jest dniem Pańskim, dniem Kościoła, dniem człowieka i wreszcie dniem dni. Skoro niedzielna jest Paschą tygodnia, która przypomina i obecnia Dzień Zmartwychwstania Chrystusa, to jest także dniem, który objawia sens czasu. Bierze początek ze zmartwychwstania i narzuca własny rytm ludzkim miarom czasu, miesiącom, latom i wiekom. Jest jakby wektorem, który je przenika i sprawia, że prowadzą ku drugiemu przyjściu Chrystusa. Niedziela jest prefiguracją dnia ostatniego, dnia paruzji, kiedy wszyscy zmartwychwstaniemy. Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii, słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają według Ojców Soboru convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych.
1: Rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale.
0: W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób widzialny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusowi i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do biernego uczestnictwa. Zgromadzenie liturgiczne urzeczywistnia się bowiem poprzez czynny udział braci i sióstr, zwołanych razem, aby składać dziękczynienie Bogu, który przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził ich żywej nadziei. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy. Najdrożsi, rok liturgiczny, którego rytm wyznaczają niedzielę, ma interesującą historię, w której splatają się wiara i pobożność Kościoła. Już od II wieku po Chrystusie do obchodzenia cotygodniowej Paschy dołączyła celebracja Paschy dorocznej, największej uroczystości. Rozciągnięta na radosny okres 50 dni, zwieńczonych pięćdziesiątnicą, a poprzedzony Wielkim Postem o charakterze pokutnym. Późniejszy rozwój cyklu Bożego Narodzenia, ukształtowanego na wzór cyklu paschalnego, pozwolił na nowo przeżywać misteria wcielenia Słowa Bożego, Jego narodzenia i objawienia się światu. Następnie Kościół włączył w poszczególne okresy roku liturgicznego cześć Najświętszej Marii Panny, nierozerwalnym węzłem złączonej ze zbawczym dziełem swojego Syna, a także wspomnienia męczenników oraz innych świętych, którzy wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i wstawiają się za nami. Rok liturgiczny ukazuje w ten sposób, w formie sakramentalnej, pedagogię historii zbawienia, prowadząc wiernych od oczekiwania na Mesjasza ku pełni misterium paschalnego i zapowiedzi przyszłej chwały. W ciągu tego roku Kościół celebruje zbawczą aktualność misterium Chrystusa, umożliwiając wiernym coraz pełniejsze w nim uczestnictwo. Dlatego rok liturgiczny stanowi zasadnicze źródło inspiracji i podstawowy punkt odniesienia dla wszelkiej działalności duszpasterskiej.

0: tués et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction.
1: Co powiedzieć o tym, że są wyrazy z Ojca Świętego, a potem jest błogosławieństwo, które mówi Ojciec Święty w sposób szczególny, osoby starsze, cierpiące i dzieci. I błogosławieństwo znaków naszej wiary. A teraz po francusku jest podsumowanie katechezy Ojca Świętego.
0: Frères et sœurs, nous poursuivons notre réflexion avec le cinquième chapitre de la Constitution conciliaire.
1: Bracia i siostry, kontynuujemy naszą refleksję nad piątym rozdziałem Soborowej Konstytucji Sacrosanctum Concilium, poświęconym rokowi liturgicznemu. Sobór przedstawia niedzielę jako fundament i serce całego roku liturgicznego. Jest ona cotygodniową paską, której wspomina się i obecnie dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Wypływając ze Zmartwychwstania, niedziela przenika czas człowieka, miesiące, lata i stulecia, niczym wskazująca kierunek strzała, zwracająca nas ku powtórnemu przyjściu Chrystusa. W tym sensie rok liturgiczny jest uobecnieniem dzieła zbawienia, którego Chrystus dokonuje w dziejach, napełniając wszystkich wiernych swą łaską. Konieczne jest zatem świętowanie niedzieli przez sprawowanie Eucharystii oraz poszukiwanie jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć również ci, którzy nie mają możliwości zwolnienia się z pracy. Rok liturgiczny ukazuje zatem w sposób sakramentalny pedagogię historii zbawienia, prowadząc wiernych od oczekiwania na Mesjasza aż do pełni misterium paschalnego i zapowiedzi przyszłej chwały. A teraz Ojciec Święty po włosku pozdrowi wiernych języka francuskiego. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów języka francuskiego, a w szczególności wiernych z diecezji Yaoundé w Kamerunie, którym towarzyszy ich biskup. Posiedzeni przy stole eucharystycznym, bądźcie w świecie świetlistymi świadkami miłości Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi.
0: Saluons en italien le Saint-Père vient de dire. Je salue tous les pèlerins de langue française et plus particulièrement les fidèles du diocèse de Yaoundé au Cameroun, accompagnés de leur évêque. Rassasiés à la table de l'Eucharistie, soyez pour le monde des témoins lumineux de l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiment of deep respect and esteem and to assure you of their prayers.
1: A teraz są pozdrowienia w języku angielskim. Te same informacje o wyrazach szacunku i błogosławieństwie.
0: Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, in our continuing series of catechesis on the Second Vatican Council's Constitution on the Liturgy, Sacrosanctum Concilium, we reflect today on the liturgical year and its relevance for the faithful. The liturgical year is not a static representation of past events.
1: Ojciec Święty skaleczna katechezę, drodzy bracia i siostry, kontynuując cykl katechez poświęconych Soborowej Konstytucji o Liturgii Świętej, zatrzymujemy się dziś nad rokiem liturgicznym i jego znaczeniem dla wiernych. Rok liturgiczny nie jest statycznym przedstawieniem wydarzeń z przeszłości, lecz spotkaniem z samym Chrystusem, który pragnie wprowadzić swój lud w tajemnicę historii zbawienia. Dzień, w którym Chrystus zmartwychwstał, stanowi centrum roku liturgicznego i zapowiada jego powtórne przyjście, kiedy i my wszyscy zmartwychwstaniemy. Dlatego tak ważne jest, aby wierni święcili Dzień Pański, gromadząc się na sprawowanie Eucharystii. Niech nasze czynne uczestnictwo i wytrwałe świadectwo pomagają nam coraz głębiej przeżywać rzeczywistość, przynosi do Chrystusa z nadzieją oczekiwać Jego przyjścia w chwale.
2: I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
1: Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i gości języka angielskiego, uczestniczących w dzisiejszej audiencji, szczególnie grupy z Malty i Zimbabwe.
2: Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all.
1: Niech Bóg wam wszystkim błogosławi.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern,
1: po wstępnym pozdrowieniu informacji o błogosławieństwie Ojca Świętego teraz jest podsumowanie w języku angielskim, w języku niemieckim. Drodzy bracia i siostry, Konstytucja Sacrosanctum Concilium w piątym rozdziale mówi o roku liturgicznym. W cyklu rocznym Kościół celebruje całe misterium Chrystusa od wcielenia i narodzenia aż do wniebowstąpienia, do dnia Pięćdziesiątnicy oraz do oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pana. W ten sposób zostaje uobecnione dzieło zbawienia, którego Jezus Chrystus dokonuje w historii.
3: Auferstehung der Herrlichkeit des Herrn Jesus zu gedenken und Gott Dank zu sagen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch.
1: W szczególności w niedzielę wierni powinni schodzić się razem dla słuchania Słowa Bożego, uczestniczenia w Eucharystii, aby tak wspomnieć mękę zmartwychwstania i chwałę Pana Jezusa i składać życzenie Bogu. Ojciec Święty pozdrawia teraz i mówi: drodzy bracia i siostry języka niemieckiego, Święty Benedykt z Nursi pisze w swojej regule: nic nie może być ważniejsze od służby Bożej. Życzę wam, abyście zawsze mogli doświadczać przemieniającej mocy Chrystusa, z której czerpiemy w świętej liturgii, słuchając Słowa Bożego i sprawując sakramenty. Niech Pan Wam błogosławi. Teraz tłumaczenie tego na język niemiecki. Co Ojciec Święty powiedział po włosku.
3: Dass dem Gottesdienst nichts vorgezogen werden soll. Ich wünsche euch, dass ihr stets die verwandelnde Kraft Christi erfahren dürft, die uns in der heiligen Liturgie im Hören auf das Wort Gottes und durch die Feier der Sakramente zuteil wird. Der Herr segne und behüte euch.
4: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia.
1: A teraz pozdrowienia w języku hiszpańskim. Zapewnienie o bliskości i potem również zapowiedź błogosławieństwa.
4: Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que cada uno lleva consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hablar del año litúrgico.
1: Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałem mówić o roku liturgicznym, kontynuując nasze katechezy poświęcone Sacrosanctum Concilium. Jak wyjaśnia mój poprzednik, Pius XII, rok liturgiczny nie jest przedstawieniem wydarzeń z przeszłości, lecz samym Chrystusem, który pragnie uczynić nas uczestnikami swoich misteriów, nieustannie obecnych i działających. Innymi słowy, jest on uobecnieniem dzieła zbawienia, którego Chrystus dokonuje w historii. Celem Kościoła jest doprowadzenie wiernych do spotkania z Chrystusem, stawiając w centrum każdego czasu celebrację wydarzenia paschalnego. Dlatego niedziela zajmuje szczególne miejsce zarówno w roku liturgicznym, jak i w każdym tygodniu. Jest Dniem Pańskim, który jesteśmy wezwani świętować przez sprawowanie Eucharystii, gromadząc się osobiście we wspólnocie, uważnie słuchając Słowa Bożego i uczestnicząc w komunii ciała Chrystusa. Pragnę wyrazić moją bliskość z siostrami i braćmi w Kolumbii, którzy cierpieli wskutek niedawnego trzęsienia ziemi, powodującego liczne ofiary śmiertelne i wielu rannych, a także wielkie straty materialne. Modląc się do Pana o wieczny odpoczynek dla zmarłych, zapewniam o mojej modlitwie za ich rodziny oraz za wszystkich dotkniętych tą tragedią. Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych i niosą pomoc poszkodowanym. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. Prośmy Maryję Dziewicę, która nosiła Chrystusa w swoim łonie, aby wstawiała się za nami, byśmy również, podobnie jak ona, mogli uczestniczyć w misterium Chrystusa, szczególnie w niedzielnej celebracji Eucharystii. Niech Bóg Wam błogosławi. Dziękuję bardzo.

0: 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。
1: A teraz zapewnienie w języku chińskim, wyrazach szacunku i informacje o błogosławieństwie oraz podsumowanie katechezy.
0: Dziękuję. 我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献礼仪宪章的要理讲授。今天我们思索的主题是礼仪年，以及它与教友而言的重要性。礼仪年并不是对过往事件的静态呈现，而是一场与基督的真实相遇，因为它渴望它的子民沐浴在救恩史的奥迹中。 在基督从亡者中复活的那一日，便构建了礼仪年的核心。与此同时，预示着基督的第二次来临。那时，众人都将复活。因此，与教友而言，大家相聚一起参与感恩祭、圣化主日是至关重要的。愿我们积极的参与和坚持不懈的见证。 能帮助我们更加深入归属基督的客观现实，并怀着希望，期待他在光荣中来临。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria illumini quotidianamente la vostra esistenza.
1: Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam serdecznie wiernych osób języka hiszpańskiego. Niech Dziewica Maria każdego dnia oświeca wasze życie i strzeże wasze w zgodzie. Serca wam
0: błogosławią.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal.
1: A teraz w języku portugalskim zapewnienie o wyrazach szacunku Ojca Świętego i również jest informacja o na końcu błogosławieństwie.
0: Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O ano litúrgico atualiza...
1: To jest podsumowanie katechezy w języku portugalskim. Rok liturgiczny uobecnia na przestrzeni kolejnych miesięcy wydarzenia z życia Jezusa, czyniąc obecnym w Kościele Jego dzieło zbawienia. Ponieważ Jego centrum stanowi misterium paschalne Chrystusa, niedziela jest fundamentem i sercem całego kalendarza kościelnego. Jako chwalebny dzień zmartwychwstania, cotygodniowe celebrowanie Paschy w Dniu Pańskim nadaje sens historii i zapowiada chwalebne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Dlatego niedzielna Eucharystia jest nieodzowna w życiu chrześcijańskim. Słuchanie Słowa Bożego i udział w komunii eucharystycznej wyrażają przynależność do Zbawiciela, jedność wspólnoty w Nim oraz wierność zobowiązaniom wypływającym z chrztu. Następnie włączenie do liturgii corocznych obchodów Paschy i Narodzenia Pańskiego pozwala wiernym kontemplować i coraz bardziej poznawać poszczególne misteria życia Jezusa Chrystusa. A teraz Ojciec Święty po włosku przemówi do wiernych języka portugalskiego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów języka portugalskiego, a szczególnie grupę przybyłą z Mozambiku. Drodzy bracia i siostry, zachęcam Was do świętowania niedzieli przez uczestnictwo we mszy świętej, a nie jedynie za pośrednictwem transmisji. Eucharystia jest żywym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem, który nadaje sens naszemu życiu i udziela nam łaski potrzebnej, aby każdy dzień tygodnia przeżywać w obecności Boga. Niech Pan Wam błogosławi.
0: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com afeto todos os peregrinos de língua portuguesa.
1: A teraz tłumaczenie tych słów na język portugalski.
0: Queridos irmãos e irmãs, encorajo-vos a santificar o domingo, participando da Santa Missa e não apenas assistindo-a virtualmente. A Eucaristia é o encontro vivo com o Senhor ressuscitado, que dá sentido à nossa vida e nos concede a graça necessária para enfrentar, na presença de Deus, cada dia da semana. Que o Senhor vos abençoe.
1: Teraz w języku arabskim zapewnienie w razach szacunku Ojca Świętego o modlitwie oraz informacje o tym, że na końcu będzie błogosławieństwo, którym były Ojciec Święty Różańce i że to błogosławieństwo w sposób szczególny jest skierowane do osób chorych, cierpiących, starszych, dzieci.
2: ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس وتأمل في السنة الليتورجية وقال السنة الليتورجية ليست استذكارا للماضي بل هي المسيح نفسه الذي يحيا دائما في كنيسته وهي إحياء دائم لعمله الخلاصي لكي يبقى المؤمنون على اتصال بعمله الفادي. يوم الأحد هو أساس السنة الليتورجية ونواتها، وهو الفصح الإسبوعي ويوم الرب الذي يكشف معنى الزمن ويوجه المؤمنين نحو مجيء المسيح الثاني. ثم أضيف إلى السنة الليتورجية الاحتفال بالفصح السنوي والزمن الأربعيني والزمن الميلادي، وأدرجت بعد ذلك في أزمنة مختلفة من السنة الليتورجية الأعياد التي تكرم سيدتنا مريم العذراء والشهداء والقديسين. السنة الليتورجية تذكرنا بتاريخ الخلاص وتقودنا إلى ملء السر الفصحي، أي الموت والقيامة مع المسيح، وهي الإطار المرجعي الأساسي لكل عمل رعوي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
3: Saluti fedeli di lingua araba.
1: Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Rok liturgiczny nie jest jedynie wspomnieniem wydarzeń z przeszłości, lecz żywą obecnością Chrystusa, który w swoim Kościele nadal dokonuje dzieła zbawienia i prowadzi nas do spotkania z Nim. Niech Pan wam wszystkim błogosławi i zawsze strzeże was od wszelkiego zła.
2: السنة الليتورجية ليست مجرد إحياء لذكرى أحداث من الماضي، بل هي حضور المسيح الحي الذي يواصل عمله الخلاصي في كنيسته ويقودنا إلى اللقاء به. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazuje rok liturgiczny, składający się z cyklu świąt chrześcijańskich, jako najważniejszy punkt odniesienia dla działań duszpasterskich. Jego podstawa i rdzeń to niedziela, Dzień Pański i najstarsze święto. Jak wskazywał święty Jan Paweł II, jest ona także dniem, który objawia sens czasu. Świętowanie niedzieli polega głównie na czynnym udziale w Eucharystii. Nie można zastąpić go wirtualną transmisją. Od II wieku po Chrystusie świętuje się Wielkanoc, czyli największą doroczną uroczystość. Jej celebracja obejmuje 50 dni okresu wielkanocnego poprzedzonego Wielkim Postem. Drugi cykl roku liturgicznego związany jest z okresem Bożego Narodzenia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
3: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari. Per intercessione di Maria, il 15 agosto 1920 si compì la vittoria.
1: Teraz Ojciec Święty mówi po włosku, a za chwilę te słowa zostaną przetłumaczone na język polski.
3: Alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. A tutti la mia benedizione.
4: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspominanie tych wydarzeń kieruje nasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim wam błogosławię.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà.
1: A teraz w języku włoskim. Pozdrowienia Ojca Świętego. Ministero apostolico.
5: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
3: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Serdecznie witam pielgrzymów języka włoskiego. W szczególności pozdrawiam braci świętego Gabriela z Azji i Afryki, którzy obchodzą 25. rocznicę profesji zakonnej. I zachęcam ich, aby z radością wytrwali w misji służenia Ewangelii. Pozdrawiam również uczestników międzynarodowego obozu organizowanego przez Dzieło na rzecz Młodzieży Giorgio Lapira. Oraz grupę Il Cenacolo z Maropati. Na koniec kieruję myśl ku młodzieży, chorym i nowożeńcom. Za kilka dni będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pragnę was zachęcić, abyście wytrwale zwracali się w modlitwie do Matki Bożej, idąc za jej przykładem w pełnym przyjęciu powołania do zażyłości z Panem i do troski o bliźnich. Wszystkim z serca błogosławię.
6: Pater noster,
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Kończy się audiencja Ojca Świętego. Papież powiedział: Niepokalana wskazuje drogę pokoju. Nawiązał do pamięci o Bitwie Warszawskiej i świadectwie świętego Maksymiliana Kolbego. Podczas audiencji generalnej zwrócił się także do Polaków. Ojciec Święty zachęcił, aby sierpniowe rocznice doprowadziły do budowania pokoju i umacniały zaufanie do wstawiennictwa Maryi. Pozdrawiając polskich pielgrzymów, właśnie Ojciec Święty przypomniał, że sierpień znajduje szczególne miejsce w historii duchowości Polaków. Wskazał na zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku i heroiczne świadectwo świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Jednocześnie Ojciec Święty podczas tej audiencji zachęcił do tego, żeby uczestniczyć we mszy świętej, że mszy świętej nie zastąpi transmisja, która jest, ale zachęcił Ojciec Święty do tego, żeby być na mszy świętej, żeby uczestniczyć, że to jest centrum życia chrześcijańskiego. Dlatego dziękujemy Ojcu Świętemu za Jego słowa, dziękujemy za Jego przesłanie także do Polaków podczas tej audiencji. A kłania się ksiądz Paweł Rytel-Andrianich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

diligenter, di

0: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o świętowaniu niedzieli i udziale we mszy świętej, którego nie można zastąpić śledzeniem transmisji. Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał o cudzie nad Wisłą i o świętym Maksymilianie Marii Kolbem. Wkrótce Ojciec Święty odwiedzi Rimini i San Marino. Dziś opublikowano program tej wizyty. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest Dniem Pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, poświęconym świętowaniu niedzieli.
1: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
2: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają, według ojców Soboru, convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do biernego uczestnictwa. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy.
1: Anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: Z kolei do Polaków Leon XIV zwrócił się z dłuższym niż zazwyczaj pozdrowieniem, nawiązując do zbliżających się sierpniowych obchodów.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla Was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspomnienie tych wydarzeń kieruje Wasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim Wam błogosławię.
1: A tutti la mia benedizione.
0: Natomiast pozdrawiając pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, papież ponowił zapewnienie o modlitwie i bliskości z narodem kolumbijskim, dotkniętym przedwczoraj tragicznym trzęsieniem ziemi. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał też pomoc w wysokości 100 tysięcy euro. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2011 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV.
2: Program wizyty opublikowało dziś Watykańskie Biuro Prasowe. Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie, a głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia po południu Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o świętowaniu niedzieli i udziale we mszy świętej, którego nie można zastąpić śledzeniem transmisji. Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał o cudzie nad Wisłą i o świętym Maksymilianie Marii Kolbem. Wkrótce Ojciec Święty odwiedzi Rimini i San Marino. Dziś opublikowano program tej wizyty. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Dziś Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest Dniem Pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, poświęconym świętowaniu niedzieli.
2: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
3: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają, według ojców Soboru, convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do biernego uczestnictwa. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy.
2: Anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
1: Z kolei do Polaków Leon XIV zwrócił się z dłuższym niż zazwyczaj pozdrowieniem, nawiązując do zbliżających się sierpniowych obchodów.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla Was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspomnienie tych wydarzeń kieruje Wasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim Wam błogosławię.
2: A tutti la mia benedizione.
1: Natomiast pozdrawiając pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, papież ponowił zapewnienie o modlitwie i bliskości z narodem kolumbijskim, dotkniętym przedwczoraj tragicznym trzęsieniem ziemi. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał też pomoc w wysokości 100 tysięcy euro. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2011 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV.
3: Program wizyty opublikowało dziś Watykańskie Biuro Prasowe. Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie, a głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia po południu Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.